wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista. Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: To Red Hot Chili Peppers i Dani California Westerok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest niedziela, 6 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu, zapraszam. Będziemy dziś razem do 12. Zaglądam w kalendarz, a tutaj dzisiaj mamy, proszę Państwa, Dzień Walki z Prokrastynacją, czyli odkładaniem czegoś na ostatnią chwilę. Powiem szczerze, że to jest święto, które mnie osobiście przydałoby się w zasadzie każdego dnia, ponieważ ja jestem mistrzem, ale to absolutnym mistrzem zostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę. Staram się z tym walczyć, ale to nie jest takie proste, proszę Państwa. To nie jest takie proste. To może wróćmy do muzyki, tak będzie bezpieczniej. Street of Dreams i YouTube w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Foo Fighters i Learn to Fly w Asterok. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale w teledysku do tego utworu zagrał Jack Black. To taka tylko mała przypominajka. Swoją drogą polecam, bo naprawdę historia w teledysku opowiedziana jest przekomiczna. Tymczasem już za momencik w Asterok Kult i kocham Cię, a miłością swoją.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esterok.
2: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
3: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest idealny, perfekcyjny. Ja myślę że też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI.
2: Mówi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
4: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
4: Konrad Olszewski. Zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Katarzyna Nosowska z zespołu Hey.
9: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
10: Hey, we're Evanescence, and you're listening to Esca Rock.

Kaszmir. To Led Zeppelin w Esterok. Kaszmir, który de facto znajduje się w Azji. Natomiast Robert Plant napisał tekst do tego utworu, będąc w Afryce, jadąc przez Saharę do Maroka na festiwal folkloru. No i początkowo ta piosenka nosiła tytuł Driving to Kashmir, ale skrócono ją do Kaszmir i bardzo dobrze. Swoją drogą, muzycy Led Zeppelin powtarzają zawsze zgodnie, że to jest jedno z ich największych muzycznych osiągnięć, zarówno jeżeli chodzi o warstwę tekstową, jak i o warstwę muzyczną. No i trudno się z tym nie zgodzić, bo to jest jeden z absolutnie klasycznych, genialnych utworów grupy Led Zeppelin. Teraz ciut mniej klasycznie, ale tylko odrobinkę, bo mam dla Państwa klasyk grupy Aerosmith. Teraz w Westerok słuchamy numeru Pink.

0: Journey i Separate Ways w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się dziesiąta. Po dziesiątej mam już dla Państwa przygotowany numer Going Under grupy Evanescence.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Wczoraj ci panowie zagrali koncert w Tychach, a już w niedzielę za tydzień będzie można ich spotkać w Tarnowskich Górach. Potem 21 września jeszcze Wrocław, no a potem to już październikowe daty. Znajdą je państwo oczywiście na oficjalnej stronie zespołu Jam. To list do M. Tym numerem rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 12:00. Jeszcze jesteśmy razem. No to teraz przed nami Rolling Stonesi, ale w numerze Amy Winehouse. To jest singiel promujący ich 25. studyjny krążek zatytułowany Foreign Tones. The Rolling Stones i You Know I'm No Good, Westerok.

0: To Creed i With Arms Wide Open w Esterok, a już za chwileczkę zespół, który nazwę zaczerpnął z twórczości Tolkiena. Konkretnie od tytułu powieści Silmarillion. Przy czym panowie stwierdzili, że to Sil może się za bardzo kojarzyć z angielskim słowem silly, czyli głupi, i wykreślili to Sil. I tak został Marillion. I Marillion już za momencik zabrzmi na antenie Eskirok. Mam dla państwa numer, Kaylee.
1: Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

To Hej i List w Esterok, a ja teraz mam, proszę Państwa, piosenkę, od której wszystko zaczęło się dobrze układać dla grupy Swedish Down. Na początku ten utwór został nagrany w wersji demo dla lokalnej rozgłośni radiowej w Biloxi w Mississippi. No i ta lokalna rozgłośnia radiowa w tej wersji zaczęła go grać. Szybciutko podchwyciły, proszę Państwa, ten utwór inne rozgłośnie radiowe, no i wieść dotarła do dużej wytwórni muzycznej, która podpisała z panami Swedish Down kontrakt na płytę. No i oficjalnie ten kawałek w tej wersji, której wysłuchamy za chwilkę, do rozgłośni radiowych trafił 18 stycznia 2000 roku. Three Doors Down i Kryptonite Westrock.

0: Stillness of Heart to Lenny Kravitz w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania, ale proszę się nie martwić, w trzeciej godzinie dobrej muzyki również nie zabraknie. Zbliża się 11, po 11 zagram dla Państwa m.in. numer Poison Alice'a Coopera.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A jak nazywają się psy u mojej mamy?
3: No.
2: Mazda, Nissan i Honda.
3: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
2: No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazdę? Lubisz Mazdę. Mazda do nogi.
4: Chyba, że suczka to Suzuki.
2: Warto dodać, że nasza głowa waży około 5 kg. Wystarczy wychylić ją o 7 stopni. Wydaje się, że to nic, a kręgosłup dźwiga wtedy dwa razy więcej.
5: Matko, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest jak wdowi garb, nazywany też bawolim karkiem.
4: Ale zobacz, to wielkie okrągłe na szyi, takie pusta waży 5 kg.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Rejewicz.
1: Reklama.

0: To Rammstein i Ameryka Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 6 dzień września 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam, jeszcze do 12 jesteśmy razem na antenie Jaski Rok. Dziś imieniny obchodzą Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfeld. Wszystkim, którzy obchodzą dziś imieniny, urodziny, czy jakiekolwiek inne jubileusze, czy po prostu mają ochotę sobie poświętować bez powodu, wszystkiego dobrego od całej ekipy Eski Rock. Do życzeń oczywiście dołączam upominek muzyczny. Tym razem jest to kawałek, który zapowiada 9. studyjny album grupy Queens of the Stone Age. Ten pojawi się już 30 października, będzie nosił tytuł Perfect, a my słuchamy singla, który go promuje i zapowiada. Queens of the Stone Age i Insignificant Other Westerok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to Milowy Las i Happyset w Westerok. Happyset wczoraj zagrał w Zakrzewie, a w najbliższy weekend, w sobotę, zagra w Sztumie na Dniach Ziemi Sztumskiej, a w niedzielę w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Warszawie. A już za chwileczkę w Westerok zupełnie inna muzyczna bajka, ale równie dobra. IMF i Unbelievable to już za moment na naszej antenie.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Dilaw.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happyset.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
9: Reklama.
10: Hey, this is Rob Zombie.
11: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
12: Hey, this is Barry.
13: Brad.
14: Neil.
15: And Matt. From-

Anybody Seen My Baby, to The Rolling Stones w Ester Rock. A ja mam teraz, proszę Państwa, piosenkę, która bardzo długo uważana była za piosenkę, którą Dave Grohl napisał o Kurcie Cobainie. Ale w końcu sam zainteresowany zdementował te pogłoski i stwierdził, że po prostu to jest piosenka o bohaterach, których spotykamy codziennie. To są zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. Piosenka napisana jest z punktu widzenia małego chłopca, ale tak naprawdę odzwierciedla wierzenia Dave'a Grohla w to, kto tak naprawdę jest prawdziwym bohaterem. No to o tych wszystkich bohaterach i dla tych wszystkich bohaterów, tych bohaterów życia codziennego, już teraz Foo Fighters i My Hero w Ester Rock.

0: To Cedar i Careless Whisper Westerok. Tym numerem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo zbliża się 12, a to oznacza, że już za chwileczkę w Westerok Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. My natomiast słyszymy się w czwartek o 12. Za dziś bardzo Państwu dziękuję. Życzę pięknego niedzielnego popołudnia, cudownego niedzielnego wieczoru. No i żebyście Państwo naładowali baterie przed kolejnym długim tygodniem. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję bardzo za dziś. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli trener Nikt Nie Widział, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
5: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
6: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
5: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Halina Enski Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszu.
2: Chciałem spytać Cię o Twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu, mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą, tak mocną, a nie jesteśmy.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. Ze mną, z Wami jest gość, który ma naprawdę wspaniały tytuł. Gównowielkość na lewackich teoriach. Oto i on, Paweł Paszut. Kto tak pięknie Cię określił?
2: Dzień dobry, Kuba Midel.
1: Kto to jest Kuba Midel?
2: Kto to jest Kuba Midel? To sam chciałbym wiedzieć. Kiedyś piosenkarz, nawet kupiłem sobie jego płytę.
1: Żartujesz, ja ten wątek przeoczyłem, naprawdę?
2: Tak, tak, wydał płytę. Więc można powiedzieć, że mam wszystkie płyty.
1: A co śpiewał? Disco polo?
2: Takie, powiedziałbym, balady, podśpiewajki, takie...
1: Okej.
2: Okay. Nie za dobre. A dzisiaj... Inwestor, rentier, nie wiem. Aż tak już nie śledzę.
1: Człowiek słynny od mikroapartamentu tam 10-metrowego, tak? Czy 12-metrowego?
2: To znaczy on się zawsze wzbraniał, że on aż tak małych nie reklamował i nie kupował, kiedyś się pochwalił, że kupił 6 15-metrowych. Ale teraz faktycznie robi trochę większe.
1: Trochę większe. Czym mu podpadłeś, że tak pięknie cię określił?
2: No chyba właśnie tym, że wytykałem mu reklamowanie i zachwalanie tych mikroapartamentów, które no moim zdaniem nie są do życia na dłuższy czas. Tam na parę dni okej, ale żeby tak rok, kiedy umowy się zazwyczaj podpisuje na rok, no to nie da się moim zdaniem.
1: Wiesz, to swoją drogą, no, jak sobie tam zacząłem go sprawdzać po poszykowaniu się do rozmowy z tobą, mhm. I tam jest cudowne, on organizuje coś, to się nazywa coś tam Tatry, Mindel Camp, bla bla.
2: Na Mazurach chyba.
1: Może
2: teraz w górach.
1: Ale jest napisane Tatry, ale wiesz, ja jestem szczególarzem, więc zacząłem sprawdzać, gdzie w tych Tatrach. I się okazało, że to nie w Tatrach, tylko w Czorsztynie, czyli między Pieninami i Gorcami. I zacząłem sprawdzać dalej i okazuje się, że Gorce reklamują się hasłem góry, z których widać Tatry. Więc wiesz, to tak, dobre. Wiesz, to takie mikroapartament. Miejsce, z którego widać prawdziwe mieszkania, wiesz.
2: Coś takiego, tak. Nie, no ludzie mi często podsyłają, bo tam są generalnie billboardy z nim, że są właśnie takie fajne eventy. A strasznie to drogie jest. No, kilka tysięcy złotych to tak w górę bardziej niż w dół trzeba wydać.
1: Ty wiesz, ty powinieneś zrobić jakiś pathological camp.
2: Ja bym najchętniej bym pojechał na ten jego camp. Ale wydaje mi się, że nie byłaby to wyjazd w miłej atmosferze.
1: Ale wiesz, ale dorobiłbyś sobie brodę, no tak jak jeździli, wiesz, tam, nie wiem, czy nasz wspólny, dawny pracodawca, jak pojechał tam na te jakieś, wiesz, ezoteryczne, kongres taki ezoteryczny był.
2: Gdzieś... Tak, to było bardzo fajne.
1: Tak, ale też Michał Marszał, wydaje się, też gdzieś tak jeździł na takie...
2: Tak, no można pomyśleć.
1: Albo broda,
2: tak.
1: Wiesz, będą sprawdzać każdego za...
2: Tak to obejrzą, to na pewno już.
1: A słuchaj, powiedz mi, co cię pchnęło do tematu mieszkaniowego? Swoje jakieś doświadczenia, czy... No bo nie jest to oczywiste. Ja wiem, że różnymi rzeczami się zajmowałeś, ale chodzi mi twój background jakby piłkarski w którymś momencie, wiesz, wejście w tematy ale Janek Śpiewak.
2: Okej. Okay. Kiedyś zobaczyłem właśnie filmik, kiedy jakaś pani pokazywała kawalerkę 15-metrową i bardzo ją zachwalała. I tam cały motyw polegał na tym, że jak była przed tą kawalerką, to ktoś się ukręcił. Natomiast jak już weszła do tej kawalerki, to już wszystko było z ręki.
1: Bo nie było miejsca.
2: Bo nie było miejsca dla dwóch osób. I wrzuciłem to i to fajnie zażarło, więc pomyślałem sobie, że ten temat ludzi interesuje. A też jeśli chodzi o moją przeszłość, to był taki czas, nie wiem, 3-4 miesiące mieszkałem na 24 metrach i tam już było ciasno. I
1: ja mieszkałeś sam czy...
2: Sam.
1: Bo ja mieszkałem na 28 z narzeczoną, a później żoną. Mhm. Przez rok?
2: No wiesz, 28 to jest jeszcze...
1: Uważasz, że 4 metry robią tu różnicę?
2: Bardziej chodzi mi o to, że tam według przepisów przynajmniej. To wciąż jest mało, ale według przepisów to jeszcze jest okej, okay, bo tam jest rzekomo 25, natomiast mam wrażenie, że to jest jeden z bardziej martwych przepisów, bo i tak oni to wszyscy obchodzą jak mogą. Natomiast no, mieszkałem na tych 24 i... Było ciasno i zacząłem sobie zastanawiać, no kurde, mi było ciasno tak x lat temu.
1: W Warszawie czy w Gdańsku?
2: To jeszcze było w Gdyni.
1: W Gdyni?
2: Ja nie mieszkałem nigdy w Gdańsku, w Gdyni.
1: Okej.
2: I stwierdziłem, no kurczę, to było 24 ciasno, to proponują 10. Tam było 10, nie 15 swoją drogą chyba. To jest jakaś absurdalna przesada, w jaką stronę to idzie. I tak to się zaczęło. Mhm.
1: A sam wychowałeś się w domu rodzinnym na ilu metrach?
2: 60.
1: Rodzice, tak?
2: Rodzice, tak. Znaczy mieszkałem głównie przez większą część, no połowę, no, a może większą, z mamą.
1: Mamo. I oprócz ciebie i mamy jeszcze ktoś w mieszkaniu był?
2: Kot przez chwilę, ale to tyle.
1: Dobra. Melina Eski Rock.

0: Eski Rock.
1: Oto on, Paweł Paszyn. A jak wyglądało twoje... To była Gdynia, tak?
2: Gdynia, tak.
1: Jak wyglądało twoje podwórko?
2: Wiesz co, to są kamienice.
1: Gdynia, jaka dzielnica?
2: Centrum, to zaraz przy Urzędzie Miasta.
1: Okej.
2: To są kamienice i to jest tak zorganizowane, że z jednej strony jest ulica Władysława, a z drugiej jest ulica Świętojańska. I podwórko jest jakby, okna są z jednej części Władysława i z jednej części Świętojańskiej, więc to było podwórko dość spore i sporo czasu tam spędziłem.
1: Ty jesteś 93?
2: Tak.
1: Czyli takie dzieciństwo na przełom wieków, tak? To ty miałeś jeszcze bardziej to takie oldschoolowe, podwórkowe, tam, że mama woła, wiesz, tam Paweł obiad, czy już te takie kody dostępu zamykane i tak dalej?
2: Miałem. Dużo było historii, że nie wiem, nie wziąłem kluczy, też nie chciałem jeszcze mamy irytować, że ciągle dzwonię domofonem, tam się trzeba było krzyczeć. Niedużo spędziłem czasu na podwórku. To jeszcze były te czasy, że nie było smartfonów, internetu aż tak szeroko dostępnego.
1: Jakie te rekwizyty najważniejsze? Nie wiem, trzepak, ławeczka, murek?
2: Powiem literacko, wyobraźnia.
1: Wyobraźnia, pięknie.
2: Chociaż trzepak też był.
1: I to wyobraźnia też cię popychała, żeby po licencjacie na dziennikarstwie iść na polonistykę?
2: To już brak sensu wówczas by popchnął do tego. Ale ja na tej polonistyce byłem, nie wiem, 4 razy.
1: Nie, ja wiem, ale tylko mi chodzi, wiesz, o motywację, że chciałeś iść na to.
2: Nie, no nie wiedziałem, co robić.
1: Po licencjacie?
2: Tak. Nie miałem kompletnie pojęcia, co robić. Byłem na jednej rozmowie o pracę, która się okazała gdzieś tam jeżdżeniem po taką akwizycją, bym powiedział. I jak już szliśmy na pociąg, na SKM-kę, żeby dojechać do Gdańska, żeby tam akwizytować, nie wiem, czy to tak się mówi, to nie doszedłem do tego pociągu. Powiedziałem po krótkim spacerze, wiesz co, to nie jest dla mnie. I poszedłem do domu. No ale na szczęście potem się pojawiło, to weszło, więc to się jakoś ułożyło.
1: W sensie casting, nabór.
2: Tak.
1: A powiedz mi, bo tam w jednej rozmów mówisz, że jak potem czytałeś tą grupę jakąś dyskusyjną, kwalifikacyjną, to że oni nie byli specjalnie do ciebie przekonani, że tam...
2: No, było tak 50-50.
1: A jakie zastrzeżenia były do ciebie na etapie selekcji?
2: Że trudno przyjmuję krytykę chyba.
1: A trudno przyjmujesz krytykę?
2: Zależy, kto krytykuje. Nie, wydaje mi się, że się nauczyłem tego z czasem i jest lepiej ze mną niż wtedy było.
1: A co, obrażałeś się, brałeś to do siebie właśnie, za bardzo, ranili cię?
2: Szczerze mówiąc, ja nadal uważam, że wówczas jakoś też bardzo się nie obrażałem. Znaczy, może to inaczej, to było dużo dyskusji z mojej strony na temat jakichś tam moich błędów i tego, co można w tekście zrobić lepiej. A oni chyba wówczas oczekiwali mniej tej dyskusji.
1: Że młody pyskuje.
2: Że pyskuje trochę, tak.
1: Młody pyskuje. A potem pogadałeś tam kiedyś z tymi starszymi kolegami, już weszło, jak pracowałeś?
2: O tych sytuacjach?
1: No.
2: Pewnie parę razy gadaliśmy, ale to tak bardziej wszystko na śmiech było obrane. Ja się też oczywiście nie obrażałem.
1: A weszło...

0: było świadomym, znaczy, bo ci pasowało zainteresowaniami i mentalem, czy też element przypadkowy, bo było ogłoszenie, to poszedłeś?
1: Nie, ja to nie był pierwszy casting, w którym ja tam brałem udział. W pierwszym brałem 2 lata wcześniej, jeszcze czy 3, jeszcze jak byłem na studiach. Tam odpadłem na drugim etapie, więc ja bardzo chciałem pracować w Weszło, bo to była... W zasadzie nie wyobrażałem sobie... Znaczy...
0: Ale co, chodziło ci o ten, jak na tamte czasy, nowator... Bo mówimy 10 lat temu, tak? Tak. 12 lat temu, ten nieudany. Oni byli, no, byli nowatorscy, jeśli chodzi o sposób pisania.
1: Tak, no to zdecydowanie było ciekawe. Nie chciałem... Znaczy, wydawało się mi też słusznie, że tam jest najkrótsza droga, żeby się wybić i pokazać, że to nie jest tak jak stereotypowo w redakcjach sportowych, że przychodzisz i najpierw, nie wiem, dłubiesz jakieś tabelki, parzysz kawę i tak dalej, tylko przychodzisz i masz wolność twórczą, możesz napisać o czym chcesz i co chcesz i po prostu się, jak będziesz dobry, to się pokażesz. I to było też dla mnie ważne, ale też ten styl też mi odpowiadał, taki bezpośredni, bez pudrowania rzeczywistości.
0: A tak w ogóle to wtedy... Na tym pierwszym, przed pierwszym castingiem, naborem, kiedy się nie dostałeś, to kim chciałeś być w swoich marzeniach, wyobrażeniach?
1: Dziennikarzem sportowym.
0: A co, Stanowski był tym wzorem, czy...
1: Był, tak.
0: Jako co, że miał 14 lat, tak wszystko własnymi ręcyma?
1: Nie, o tym za bardzo nie myślałem, szczerze mówiąc. Bardziej cenię jego pióro.
0: Uważam, że się nie certoli w tańcu.
1: Że się świetnie, że tak. I też ta bezpośredniość wówczas w piłce nożnej. Melina w SC.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: To jest

0: RMFS Rock.
1: Oto Jan, Paweł Paszyn. I co się okazało twoją z perspektywy taką pierwszą siłą, dzięki której tym weszło się, wiesz, odnalazłeś i...
2: Szczerze mówiąc, pierwsze lata nie były najlepsze.
1: Dlaczego?
2: Bo mieszkałem w Gdyni, bo jakoś nie potrafiłem się mimo wszystko przebić tymi tekstami tak bardzo, jakbym chciał.
1: A czy byłeś za grzeczny, czy...
2: Trochę jest też tak, że jak, tak mi się wydaje, że jak ktoś chce się przebić, to musi jednak mieszkać w Warszawie, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Mhm. Na pewno są jakieś wyjątki, natomiast no, jest to jakaś, no, po pierwsze stolica, ale też po drugie stolica wydarzeń, bycia blisko danych rzeczy. Potem to się ruszyło, bo powstał kanał na YouTube, weszło, znaczy już wcześniej, ale był trochę zagrzebany. Ale zainwestował Krzysiek w studio, w radio i tak dalej. Przeprowadziłem się.
1: Po ilu latach od... W którym to był roku?
2: Kiedy powstało studio?
1: Nie, kiedy się przeprowadziłeś do Warszawy.
2: Wiesz co, to chyba jest końcówka 2017 albo początek 2018.
1: Czyli po jakieś półtora roku, dwa lata...
2: No, coś takiego.
1: Pracy, no, dawaj.
2: Tak. I tam też na początkowo byłem na drugim planie. Natomiast przyszła pandemia, odszedł wówczas od nas Mietczyński i ja przejąłem po nim wideo, Ligę Minus, quizy i to mnie jakby pokazało szerszej publiczności.
1: A miałeś wcześniej plany związane z wideo, w sensie, że będziesz buźką, aparycją i mimiką i mówieniem zarabiał? No bo myślałeś o pisaniu wcześniej, nie?
2: Mhm. Wydaje mi się, że było to jakieś moje marzenie, ale tak głęboko ukryte, że przez lata o tym nie myślałem.
1: A w którym momencie tak kliknęło, że nagle zdałeś sobie sprawę? No nie, może nie, że gwiazda, ale że wiesz, że to się dzieje, że naprawdę dajesz radę w YouTubach, wiesz, na wizji, etc.
2: No myślę, że przełomowy był ten moment początku pandemii, to marzec, kwiecień.
1: Czy się stałeś memem? Ty wiesz, co liga wraca.
2: A, to tak, to był maj. To był maj, tak, jak liga wróciła chyba.
1: To wyjaśniam, widzą, którzy wiedzą, jest takie zdjęcie tutaj mojego gościa, który siedzi taki znudzony, zmęczony i tam jesteś typowy tam Polak o 18, podekscytowany, że wróciła Ekstraklasa, tak? Jakoś tak.
2: No, to wróciła Ekstraklasa, tak, bo to było po tej przerwie. No i to był taki przełom, bo te quizy, pamiętam, to tam robiły naprawdę dobre wyświetlenia wówczas. Pod 100, 200, 300, może 400 tysięcy się jakiś odcinek zdarzył, więc to było przebicie pewnego sufitu.
1: Dobra, skoczmy teraz. Chciałem cię zapytać o taką rzecz. Tylko najpierw muszę pytanie intro, bo powiedziałeś w jednym z jakichś ostatnich wywiadów, że właśnie tak jakby świadomie odpychasz politykę, a jednocześnie wcześniej zahaczając o nią często, więc co byś powiedział, sam sobie zadaję to pytanie, odpychając od siebie politykę, że wiesz, jak wszyscy jakoś tam porządni ludzie odepną politykę, to zostawi się ją złym ludziom. Mhm. No i co ty na to?
2: No jest to słuszna uwaga. Natomiast też nie jest tak, że odpycham ją na 100%, bo jest czasem taki moment, że widzę coś i po prostu muszę o tym nagrać. Jak powie coś Dominik Tarczyński, co jest dla mnie absurdalne, jak nie wiem, ktokolwiek. I ja wiem, że to wcale mi jakoś bardzo nie pomoże, że połowa, czy może nie połowa, ale część ludzi się obrazi.
1: Dużo hejtu na ciebie spłynie.
2: No, bo też nie lubię tak, wiesz, latać z tym słowem. Bardziej krytyki bym powiedział. Że to tak naprawdę mi się nie opłaca, ale czasem mam coś takiego, że muszę to zrobić i muszę nagrać. Ostatnio czegoś takiego nie miałem, ale nie wykluczam, a wręcz jestem pewien, że w końcu coś znowu nagram i znowu będę czytał, że ktoś mnie odfoluje, że coś się zawiódł na mnie. No trudno, no ja nie będę ukrywał też, jakie mam poglądy.
1: No wiemy, gówno wielkość na lewackich teoriach.
2: Tak, na lewackich to jest kluczowe.
1: Lewackich, kluczowe.

0: Melina, Eski Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszu. Ale wiesz co, jak mówisz, że tam czasem nie wytrzymasz, nie wiem czy znasz, jest taki, może powinien się zawiesić nad biurkiem, jest taki rysunek Andrzeja Mleczki, gdzie jest taki słoń do góry nogami, leżący na plecach i obok niego żółw i ten żółw mówi, są takie chwile w życiu żółwia, że musi komuś przypierdolić. Więc to wiesz, to bardzo lubię ten rysunek. I to pytanie o politykę było takim intro, bo chciałem cię zapytać, bardzo często, już od wielu lat, w dyskusjach politologicznych, publicystycznych, dziennikarskich, używa się tego porównania piłkarskiego do sceny politycznej. Mhm. Czyli, że kibice, kibole, walki plemienne, jak walki zagorzałych sympatyków klubów piłkarskich, etc., etc. I co ty na to, jako znawca piłki nożnej, świata piłkarskiego, jednocześnie człowiek interesujący się, patrzący na politykę. To sklejenie, wiesz, kultury piłkarskiej, kultury politycznej.
2: Ja na część kibiców mówię sekciarze, ponieważ jest masa fantastycznych kibiców, którzy są po prostu super i fajnie, że są, bo bez tego nie byłoby piłki nożnej. No ale jest też część osób takich sekciarskich, po prostu, którzy... Ich klub to jest najlepszy i nie da co powiedzieć nic złego na ten temat. Jak ty mówisz coś złego, to albo kłamiesz, albo masz zlecenie od kogoś, albo coś tam, coś tam. No i też tak jest w polityce, mam wrażenie, że część ludzi, cokolwiek się nie wydarzy złego w PO, w PiS-ie i tak dalej, no to nie da złego słowa powiedzieć na te ugrupowania, mimo że ewidentnie widać, że coś tam nie gra. Więc pod tym względem jest rzeczywiście jakaś zbieżność.
1: A jeśli chodzi o populację kibiców, to jakbyś proporcje sekciarzy do... Popraw mnie, bo jeżeli by tak powiedzieć, sekciarze, tacy zagorzali, ale zagorzali i tacy letni. Czy inaczej to dzielisz? Jakbyś podzielił populację kibicowską w Polsce, klubów piłkarskich?
2: Ciężko, wiesz, wydaje mi się, że mógłbym bardzo przestrzelić.
1: Ale dawaj coś.
2: Ale wydaje mi się, że nie wiem, sekciarzy może jest... Oni, ich się wydaje, że jest więcej, bo są najgłośniejsi pewnie w internecie i tam zawsze się burzą, ale nie wiem, może 5%, 10%? Mhm. A reszta to są kibole i kibole, kibice. I część chodzi częściej, część chodzi rzadziej, część chodzi na tą trybunę, część chodzi na tamtą, ale to już tutaj ci naprawdę nie podzielę, bo nie wiem. Ale tych sekciarzy daje być może optymistycznie, być może nie, tam 5-10%.
1: Okej, a powiedz mi... Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się. Żeby było jasne, wiesz, jestem kibicem Legii, ale ja zawsze kibicuję każdej polskiej drużynie, jak gra w pucharach, tak? I jak zobaczyłem ten wynik w pierwszym meczu, wiesz, na wyjeździe 4-1, obejrzałem sobie skróty, bo byłem gdzieś wyjechany. Cudo, zachwyt, wreszcie to się dzieje. Wchodzi polska potęga, no tam średniej klasy potęga. No i dobra. Dwie interpretacje. Z jednej strony, że niezrozumiała katastrofa, kompromitacja, bla, bla, bla. A z drugiej strony, nie wiem, to chyba Dariusz Wołowski napisał, ale myślę, że normalne, no. Tak po prostu powinno być i nie rozumiem zdziwienia, etc. Co ty o tym myślisz, co się stało?
2: Myślę, że po pierwsze trochę za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu, który też miał określony scenariusz, to znaczy tam czerwona kartka dla Duńczyków, strzał życia środkowego obrońcy Lecha, kiedy oni strzelili w 10 grając na 2-1 i potem cisnęli. Potem Lech strzelił 3-1 tego gola znikąd tak naprawdę. To po pierwsze. Po drugie, jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego... No przegrywał, mówiąc brzydko, Lecha Poznań, kiedy on potrafi wypuścić pewne rzeczy, kiedy wszyscy uznaliby, że to nie ma prawa się wydarzyć. Po trzecie, psychologia. Dostali bramkę, spanikowali, dostali drugą, jeszcze bardziej spanikowali, dostali trzecią i to już koniec. I to było tyle dziwne, że strzelili na 3-1, a potem znowu dostali na 4-1. Tego nie potrafię za bardzo wyjaśnić. Wydawało mi się, że jak już strzelą na 3-1, to wydawało mi się, że jest awans. Z kłopotami, bo z kłopotami, ale będzie. To jest ta zagadka. A czwarta, znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą, tak mocną, a nie jesteśmy. Po prostu korzystamy z ułomności tego rankingu, który punktuje w bardzo podobny sposób Ligę Konferencji i Ligę Mistrzów, co pod wieloma względami nie ma sensu.
0: Melina w SC Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
1: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
2: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteśmy w stanie w te relacje wejść. Większość ludzi szuka ludzi do relacji, a nie jakiegoś klona, który jest idealny, perfekcyjny. Ja myślę też, że taka idealna, perfekcyjna osoba to może być podejrzewana o to, że jest wygenerowana przez AI.
1: Mówi Magdalena Chorzewska, psycholożka, psychoterapeutka i seksuolożka.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
4: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
6: Yeah!

0: Kalina w Esce Rock.
1: Oto i on, Paweł Paszul. To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paszul na mieście robił.
2: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście.
3: Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
1: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
2: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
0: Melina w Esce Rock. Kawałek dobrze rokuje.

0: Melina w S-Rock.
1: Oto i on, Paweł Paszyn. Czytałem sobie sporo o Lechu Poznań. Mówię przed tym dwóm meczem. Tak? I tak mi się wydawało z pozycji laika, że tam wszystko jest robione tak, jak należy. Tak?
2: Dużo było tak.
1: Że to jest budowane długoterminowo. Tam nawet pamiętam taki duży artykuł o prezesie Rutkowskim, że się z niego śmiali, a wreszcie teraz jest jego na wierzchu i tak dalej. Więc gdybyś mógł troszeczkę odejść od tej katastrofy poznańskiej i tak powiedziałeś o lidze. Ale właśnie jeżeli... Skoro wszystko szło tak dobrze, to dlaczego poszło niedobrze?
2: No, głównie z tych czterech elementów. Natomiast to, że ten Lech jest dobrze budowany i że wychodzi na Rutkowskiego, to moim zdaniem mimo tego wyniku nie ulega wątpliwości. I to, że nie udało się teraz, nie znaczy, że się nie uda za dwa lata, za trzy, za cztery. Moim zdaniem jest bardziej prawdopodobne, że się uda, niż że się nie uda. No to dzisiaj się po prostu nie, teraz po prostu nie wyszło. Oni zrobili nie wszystko, ale większość rzeczy dobrze, żeby wyszło. Ale no taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Natomiast ja bym jakąś określoną sumę pieniędzy postawił, że Lech zagra w Lidze Mistrzów w ciągu najbliższych trzech lat na przykład.
1: Okej. Okay. Kolejny temat chciałem cię spytać o twoje stanowisko. Robert Lewandowski. Mhm. Jedna opowieść, najwybitniejszy piłkarz w historii polskiej piłki nożnej, przez długie lata nikt w ogóle do jego butów nie dorośnie, versus tak wielki piłkarz, ale tak naprawdę niespełniony do końca, nic z reprezentacją, jedna Liga Mistrzów, w której też w tych ostatnich meczach nie odegrał kluczowej roli. Na palcach jednej ręki można policzyć mecze, gdzie coś przeważył, a to nie były też, no poza może Realem, najważniejsze mecze. I w porównaniu do, już nie mówię o Messi i Ronaldo, ale do tych, powiedzmy, stop ten tego czasu, to ci wszyscy inni przeważali jakieś decydujące mecze. U Lewandowskiego to nie było. Nie zdarzyło się.
2: Wiesz co, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jak wygrywał Ligę Mistrzów, to w półfinale i ćwierćfinale strzelał.
1: Tak, tak, tak, tak. Mi chodziło, że w finale... tak, absolutna racja. Mhm. Ale wiesz, o co mi chodzi w tej interpretacji? Znaczy, że to często powracając... No, reprezentacja to już jedno, ale że to nie był piłkarz przy całej swojej wybitności, który jednoosobowo decydował w kluczowych meczach.
2: Kurde, to musiałbym tak to prześledzić i przypomnieć sobie na szybko w pojedynczych.
1: Dobra, inaczej. To jaka jest twoja, wiesz, teraz życzymy Robertowi, żeby w Chicago jak najlepiej. Jaka jest, gdybyś miał...
2: Inaczej powiem. Nie zgodzę się po prostu z tobą. Znaczy...
1: Nie, ja po prostu cytuję dwie różne...
2: Ja wiem. Chodzi mi o... On ma i wielkie pojedyncze mecze, kiedy przeważa, no chociażby 4 gole z Realem Madryt.
1: Tak, i to powiedziałem, ten Real to po prostu to na zawsze zapamięta.
2: I ma wielkie zasługi dla kolejnych klubów w Barcelonie. Część osób jest przekonana, że on po prostu odbudował, wrzucili go do listy legend tego klubu. Więc jeśli chodzi o jego karierę klubową, to tutaj nie mam nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o jego karierę reprezentacyjną, to... Z jednej strony uważam, że był średnim kapitanem, a być może słabym, bo zdarzało mu się wiele takich wizerunkowych wpadek. Uważam, że kapitan musi być i dobrym kapitanem do wewnątrz, co słychać było głosy, że nie zawsze jest, i na zewnątrz, do ludzi, co było widać, że nie jest. Jak na przykład, nie wiem, nie zagrał z Węgrami za Sołzy, bo poszedł na imprezę Rafała Brzoski, zdaje się. I tam jeszcze parę historii można by wyciągnąć, albo jak milczał długo o aferze premiowej i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno, to kapitaństwo. A druga rzecz to wyniki. Nie wiem, czy można było dużo więcej osiągnąć z tą reprezentacją. Natomiast faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
1: Na Mistrzostwach Europy.
2: Tak, no to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana, ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Ostatnia wielka inba, gównoburza z Lewandowskim, z Anną Lewandowską, czyli kiedy ona napisała dla mnie w pewien sposób poruszający wpis o tym, że ona nie siada do tego Chicago, siada w Barcelonie. I powiem tak, dla mnie to było po prostu normalne, że napisała kobieta to, co myśli i tak dalej. Szokiem dla mnie było, mimo że już niczemu się nie powinienem dziwić, skala nienawiści, jaka się wylała na nią, że jak ta babsko śmie w ogóle tutaj krytykować, będzie miała duży dom w Chicago, męża powinna tam słuchać i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę tego, nie rozumiem, nie pojmuję. Wiem, że nie jesteś wielkim fanem Anny Lewandowskiej, a jednocześnie broniłeś jej przy jakiejś innej okazji.
2: Przy tej też.
1: Przy tej też, okej. Okay, to proszę powiedz mi, co ty o tym myślisz.
2: Tak, broniłem ją przy okazji wywiadu w swoim stylu i broniłem jej przy tej okazji, bo sądzę, że niektórym ludziom wydaje się, że pieniądze załatwią wszystko i jak masz pieniądze, to nie masz prawa do swoich emocji, uczuć i smutków, kiedy tak nie jest. To jest pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że ludzie najpierw mówią, niektórzy, chcemy więcej szczerości w social mediach, chcemy więcej prawdy, a jak ktoś jest szczery, to mówi, my chcemy takiej szczerości, jaką my uznajemy za dobrą, za słuszną. My chcemy naszej prawdy, nie twojej prawdy, naszej prawdy. Ona powiedziała swoją prawdę, była szczera.
1: No, wiesz, ale ona niczym nie patowała, no to było normalne, po prostu, no... Trudny moment życiowy. No. Wiesz, ona niczego nie podkręcała w tym poście. Po prostu...
2: Był, no ja ją rozumiem. No, przeprowadza się z Barcelony na drugi koniec świata. Też podejrzewam, że można lepiej wybrać w USA niż Chicago, jeśli chodzi o życie samo. Powiedziała o tym. Jeszcze miała na pierwszym planie dzieci, dla których to pewnie też będzie jakiś szok. Yeah. O tym napisała i ja tu nie widzę jakiejś wielkiej kontrowersji. A to wiesz, no tak jak mówię, no ludzie sądzą, że jeśli oni są miliarderami, pewnie są, jeśli nie milionerami tam podchodzącymi pod miliarderów, to już nie mają prawa do, wiesz, do smutków i żali, a mają.

0: Eski Rok.
1: Oto ją, Paweł Paszun. Na czym wedle ciebie polega rola żon, dziewczyn, partnerek, piłkarzy?
2: Tak jak sobie ustalą w swoim związku. Wiesz, no nie.
1: Ale chodzi mi o to, wiesz, już nie pamiętam, który trener właśnie... Gdzieś ten wywiad, który właśnie mówi, że zachęca swoich piłkarzy do stabilizacji, wiesz, relacji męsko-damskich, że to zawsze uspokaja, co lepiej wpływa na grę.
2: A to wszędzie, to nie tylko piłkarzy, mam wrażenie. Ja też byłem bardzo taki niepoukładany, dopóki nie wszedłem w związek i ten związek też mi pomógł, bo to przecież moja dziewczyna mnie namówiła do tego, żeby w ogóle założyć Instagrama i YouTube'a i pójść w inną też dziedzinę. I też mam spokojniejszą głowę, jak wiem, że ona jest, więc tego nie ograniczamy tego do
1: piłki. Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy z pewnością. Nie ograniczamy tego do piłki nożnej. Jak masz kogoś w domu, jak wiesz, że możesz na nim polegać i że ta osoba cię wysłucha i cię kocha i tak dalej, no to się wszystkim żyje lepiej, nie tylko piłkarzom.
1: A powiedz mi, a to taka propos, jak mówisz, że niepoukładany byłeś, to miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że znowu się uśmiechasz, że za kubeczkiem schowany. O, proszę, serdeczny śmiech. To miał na myśli trener Michniewicz, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił?
2: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Nie wiem, co konkretnie miał na myśli, szczerze mówiąc. Pewnie ktoś mu doniósł, że często wychodziłem.
1: Lubię się bawić. Dionizyjskie podejście do życia, tak? Powiedziałeś, że też wiedzisz, że piłka nożna wbrew pozorom nie jest tak popularna w Polsce, jak się myśli. To znaczy, czy nie jest tak dużą bańką jak światem, jak się myśli. No mówiłeś a propos tego, dlaczego poszerzasz swoje pole walki.
2: No nie jest. Leszek Milewski kiedyś mądrze powiedział, że teraz sportem narodowym Polaków jest polityka. I to tak naprawdę najbardziej grzeje ludzi. Piłka nożna mimo wszystko no jest jakąś bańką. To widać po wyświetleniach programów o piłce i programów o piłce. To nie jest aż taki szał, jak jest w innych krajach.
1: No bo nie ma sukcesów, no to wiesz,
2: no. No, na pewno jest to jeden z elementów.
1: Że wiesz, jakbyśmy odwalili coś takie jak Norwegowie, to może nie tyle, żeby cały naród wiosłował, ale wiesz, coś by tam zrobił.
2: No. A to byłby chwilowy skok. No bo też no, Norwegowie byli w ćwierćfinale. No to myśmy też byliśmy w ćwierćfinale, tyle że euro. I byłby większy szał, ale no to by się nie utrzymało przez dekady, nie? A jednak w Brazylii czy w Turcji, no to jednak tam po prostu są na punkcie tej piłki zwariowani.
1: No to absolutne szaleństwo, tak, zgadza się.
2: I może Turcja w sumie w zasadzie, no też nie ma jakichś wielkich sukcesów.
1: Ale z kolei kluby, wiesz,

0: że wiesz, 90 minut i tam jedna brameczka, dwie brameczki i że na przykład już wtedy analizowali, że się świetnie oglądają rolki ze skrótami, gdzie po prostu pakują, wiesz, pakujesz w minutę albo w 3 minuty, albo nawet 10-minutowy skrót dużo akcji, a że po prostu już te młodsze pokolenia, no to w ogóle wiesz, koszykówka jest, punkt za punktem, siatkówka, cały czas się dzieje, różne sporty, a piłka nożna jest najnudniejszym sportem zbiorowym, bo po prostu jesteś, wiesz, bieganie, a czasami w ogóle nie ma żadnej bramki. No i w tym sensie, że dlatego mężczyźni po 40, no bo wiesz, no ja się na tym wychowałem, może już po 50, 60, no całe dzieciństwo, jeszcze wiesz, załapałem się na te wielkie triumfy, 73, 82, Dejna, Boniek, no w ogóle, kurde, legendy. W związku z czym ja nawet nie bezrefleksyjnie i tak to kocham, tak? A jeżeli te młodsze pokolenie dostaje ofertę tak bardzo dynamicznych, różnych starć sportowych i często bardzo statycznej piłki, no, tak mniej więcej szła ta interpretacja. No
1: to znam też te interpretacje, ale patrzę na nie trochę sceptycznie, bo powstają te różne ligi, gdzie ta piłka jest trochę inaczej serwowana, to znaczy, że grają jacyś tam celebryci albo mają swoje drużyny, te mecze są po, nie wiem, po 3x10, jedna bramka jest liczona za 5, coś tam, jak bramka strzeli z połowy, to jeszcze za inaczej i tak dalej. I one są mniej lub bardziej popularne, ale nie widzę, że to jest jakaś realna konkurencja obecnie dla piłki nożnej. To jest, nie znam też, pewnie czytałem parę takich tekstów, parę takich badań, ale mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten czas, że to młode pokolenie może ogląda trochę mniej, ale to nie jest jakiś, wiesz, spadek zainteresowania z piątego piętra do piwnicy. No może z piątego piętra do czwartego, ale to co najmniej.
0: Nie, choćby jakąś tendencję, wiesz, wieloletnią, że to rok za rokiem po prostu spada. No i że kombinowanie, co z tym fantem zrobić, w kontekście różnych pomysłów, wiesz, tam, czy UEFA, czy FIFA.
1: No kombinują, na pewno kombinują, żeby te mecze były, czy znów, czy dynamiczniejsze, no nie wiem, czy hydration breaki na mundialu zdynamizowały nam ten sport, no, raczej nie.
0: Reklamy zdynamizowały, no, na pewno.
1: No. Myślę, że to nie jest jeszcze coś, czym powinniśmy się jakoś, czym, nie wiem, jeśli kogoś to martwić za naszego życia.
2: Melina w Esce Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
2: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. Na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie.
1: Dzisiaj o najtrudniejszych pytaniach, jakie w życiu usłyszałeś, na przykład, czy mógłby Pan nie chlapać tą piłką?
3: O tak, to usłyszałem na wakacjach w tym roku faktycznie.
1: Tak. No jak się gra na przykład właśnie w basenie i potem jest takie, proszę tu nie chlapać, no to proszę tu nie siedzieć. No i takie właśnie dyskusje na wakacjach bywają.
2: Jakbyś tam była.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
4: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.
7: To jest...

0: Melina w S-Rock.
1: Oto ją, Paweł Paszyn. A twój osobisty stosunek do spalonego?
2: Zlikwidowałbym spalone, jeśli piłka jest strzał, jest uderzona od słupka albo poprzeczki. Bo nikt nie celuje w słupek albo w poprzeczkę. Ale tak to raczej bym nie zmieniał. Musi być, bo jakby nie było, to byłoby gorzej.
1: Jest to laga przez boisko jak w podstawówce?
2: Wydaje mi się, że te drużyny, że to by paradoksalnie nie zwiększyło liczby goli, tylko by je zmniejszyło, bo te słabsze drużyny jeszcze bardziej by się cofnęły.
1: Murowałem.
2: No. Zresztą były, że, przepraszam ci, przerwę, jakieś testy.
1: Dawaj.
2: Były jakieś testy w jakichś niższych ligach skandynawskich czy holenderskich, już nie pamiętam, i to nie wyglądało dobrze. No ten spalony czasem jest wkurzający, no bo nie ma gola, bo komuś wystaje czubek buta czy paznokieć. Wiadomo, jest to irytujące, ale no, trzeba patrzeć na większy obrazek i w tym większym obrazku ma to sens.
1: A większy obrazek po tym mundialu? W sensie, wiesz, twoja ocena, czy niesamowite widowisko, niesamowite mecze, czy nie wiem, nieprawdopodobna ilość kontrowersyjnych decyzji sędziowskich, czy jak ja uważam, Norwegowie przewaleni w meczu z Anglikami, ale to moja osobista interpretacja, i tak dalej, i tak dalej. No.
2: Główna moja refleksja jest taka, że trochę czujemy się niepotrzebnie elitarnie, to znaczy było trochę burzy, że 48 zespołów, jak to tak można, za dużo. Potem się okazuje, że przyjechali ci Kapowerdeńczycy i napisali cudowną historię, a fatalni to byli Czesi. A jakbyś powiedział przed mundialem, kto tu jest nieproszonym gościem, to powiedziałbyś, że Kapowerdeńczycy, ani Czesi. No nie? Albo Turcy. Więc mnie to nie oburza. Jak będzie 64 zespoły, to też mnie to jakoś bardzo nie będzie oburzało, szczerze mówiąc. I zresztą też na to narzekałem pewnie, ale tak właśnie po czasie mówię, a po co? Przecież my też na tej odejściu tej elitarności też zyskiwaliśmy. No jak myśmy przez lata nie mogli zagrać na euro. Zagraliśmy raz za Benhakera i potem raz, jak sobie sami zorganizowaliśmy.
1: Tak.
2: No a teraz już gramy, bo są 24 zespoły. Więc też patrzyłbym na to. Naprawdę, widziałem rozkład, taką predykcję dla 64 zespołów. To nie ma tam jakichś, wiesz, wiosny muminków. No, są drużyny, w którym potrafię wskazać chociażby jednego, dwóch piłkarzy i mogą dać jakiś poziom. Więc ja tutaj, ja wiem, że w FIFA wcale nie chodzi o to, żeby ten futbol jakoś specjalnie rozszerzać pod tym względem, że to jest dla nich jakaś misja charytatywna, tylko to jest robione dla kasy, ale akurat tutaj bym się nie czepiał. Więc to jest taka moja najważniejsza refleksja po tym mundialu, które ogólnie oglądało mi się całkiem okej.
1: Okay. Nie no, piękne były niektóre mecze. Jak mówię, płakałem po Norwegii strasznie.
2: Też im kibicowałem.
1: No i trafiłeś, bo tam sprawdziłem. Obstawiałeś, że mistrzem zostanie Hiszpania. Wymieniłeś w kolejności Hiszpania, Argentyna, Francja.
2: Tak.
1: Gdzieś tam w jakiś przed mundialem.
2: To, że Hiszpanię, ale że całe podium przewidziałem, to
1: trafiłeś idealnie, jest to do sprawdzenia.
2: A nie, bo Anglia była trzecie miejsce.
1: Co?
2: Anglia miała trzecie miejsce.
1: Anglia, no ale Francja była w czwórce. Tak, no tak. Ale wymieniłeś dokładnie Hiszpania, Argentyna, Francja. Także wiesz.
2: To mi się udało.
1: A kaski nie postawiłeś?
2: Nie.
1: Błąd.
2: No, żeby wygrać na Hiszpanach, to musiałem dużo postawić, bo tam pewnie kurs był 5 jakoś.
1: No ale jakbyś postawił Hiszpania, Argentyna, to już byś tam więcej, finał.
2: To.
1: Ze skazaniem na Hiszpanię, także
2: wiesz. To zdecydowanie.
1: Przemyśl przed następnym turniejem. Słuchaj, dobra, czyli tak, kawalerki, patę, deweloperkę, korzenie przerobiliśmy. Bardzo śmieszny nurt w twojej twórczości, czyli ci wszyscy dziwni twórcy z internetu, te coache, nie coache, uwielbiam ten świat. I skąd to się u ciebie wzięło?
2: To też pewnie się wzięło z tego, że wrzuciłem kiedyś jakąś rolkę i ona się poniosła i uznałem, że też to jest warto pójść w tym kierunku. A po drugie, myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. No nie wszyscy, ale część myślę, że tak. I chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
0: Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Oto ją, Paweł Paszur.
2: A studiowałeś przykład marokański? Chodzi mi o ostatnie lata tam, wiesz, piłka nożna narodowa jako projekt państwowy i tak dalej, i tak dalej.
3: Nie.
2: Bo to ciekawe. No ja czytałem sobie, wiesz, jak oni... To czytałem po... Kiedy oni tak dalej? Poprzednie Mistrzostwa Świata, tak? Dokładnie. Mhm. 22. No to wtedy sobie czytałem, jak to, wiesz, to było na poziomie tam królewsko-rządowym. Oczywiście zdarzyło się też wiele rzeczy przypadkowych, w sensie pozytywnych dla nich, ale że było to w jakimś sensie zaplanowane, no. Mhm. No nie było tak, że nagle eksplozja, wiesz, czy talentów marokańskich, czy taki trochę półmarokański tam z Hiszpanii, z Francji i tak dalej, tylko oni naprawdę wykonali pracę. Swoją drogą, dlaczego w takim kraju jak Polska, gdzie jednak dużo ludzi, w tym bardzo dużo polityków, kocha piłkę nożną, nie ma jakiegoś trwającego już od, nie wiem, 15, 20 albo przynajmniej 10 lat planu takiego, wiesz, nie wiem.
3: Może nie kochają aż tak bardzo, tylko mówią, że kochają. No powstały jakieś orliki też, sporo ich powstało.
2: Orliki super.
3: No tak.
2: No, dlaczego nie powstały jakieś takie systemy szkolenia, wiesz, jakieś akademie, jakieś selekcji?
3: Czy... Ale nie, no, też nie mam wrażenia, że akurat rząd powinien się zajmować tym, żeby nam dobrze w piłkę szło.
2: No nie mówię, że najważniejsza rzecz, no ale jak rozumiem, tam czytałem, to we Francji to też było sterowane częściowo przez państwo, ten system jakiś tam selekcyjno-szkolno-akademijny, który spowodował, że oni mają, wiesz, największą na świecie bazę talentów, piłkarzy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego państwo...
3: A tam dochodzi jeszcze kwestia imigrantów na przykład.
2: No, to też, ale...
3: Znaczy, ja nie mówię, że bieda z lat minionych i pogoda niestety z lat obecnych to jest i 50% i 51% nam daje 100%. Wiadomo, że są też inne problemy, jak właśnie, nie wiem, to, że szefem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest człowiek, który nie powinien nim być po prostu, na przykład. Albo, że poszczególne kluby za mało stawiają na szkolenie i tak dalej, to można mnożyć i mnożyć, że trenerzy mało zarabiają w juniorach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast uważam naprawdę nieironicznie, że pogoda i zaszłości historyczne mają wpływ. Nie wiem ile procent, ale jakieś ma.
2: Okej. A powiedz mi, a jak ci się żyje, no już w dużej mierze na własnym, po latach, po dekadzie pracy u kogoś?
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane słowo.
2: Nie, wiesz, nie miałem na myśli Stanowskiego. Chodzi mi tu, wiesz, pójście na swoje, bo to są plusy dodatnie, plusy ujemne.
3: Ale pytasz, to znaczy po dekadzie?
2: Nie, chodzi, dobra, pracowałeś w redakcji, pracowałeś Weszło, pracowałeś tam, współpracowałeś z redakcjami, no i wiesz, i tworzysz teraz jako sam paczul treści, no i chodzi mi o to, wiesz, porównanie działalności solowej do pracy w redakcji.
3: Znaczy, Weszło dalej jestem, więc nie jest tak, że jestem wolnym strzelcem całkowicie.
2: No ale to, co robisz na... O czym chociażby dzisiaj gadaliśmy, to robisz już na własną rękę.
3: To tak.
2: Tak,
3: to
2: no. Tak.
3: Jest to wyzwanie, ale na pewno jest to wyzwanie, które chciałem podjąć, ponieważ no, jesteś trochę panem swojego czasu i nikt ci nie każe zrobić czegoś w tym momencie, bo ktoś ci każe, tylko ty sam sobie musisz kazać.
2: Tak, ale druga strona medalu, nie masz na kogo zrzucić. No. I musisz wszystko sam robić.
3: I dlatego mówię, że to jest wyzwanie, bo jak mi nie wyjdzie, bo coś się stanie za jakiś czas, to będę mógł mieć pretensje tylko do siebie. Mhm. Wiadomo, że pierwszym takim metodą obronną byłoby pewnie, ale odpukać, to jest chyba niemalowane, że nie wiem, że algorytmy mnie nie lubią, ale no to byłaby znów tylko obrona. Wszystko zależy ode mnie. I myślę, że to jest ciekawe. To jest na pewno ciekawe.
2: A ile pracujesz tak, sumując, nie wiem, w skali, uśredniając, no bo nie dziennie, tylko powiedzmy w tygodniu. Sumując i wiesz, wszystkie działalności.
3: Ciężko powiedzieć. Na pewno samo nagrywanie i sam montaż to jednego filmu, tego niedzielnego, to dwa dni należy na to zliczyć. Natomiast poza tym jest to też takie rzeczy niezmierzalne, no bo ja naprawdę dużo myślę o tym, co zrobić teraz, zrobić dalej. Szukam, researchuję. Nie jest to trudna praca, tak, bo zawsze staram się unikać, czy to jest trudne, czy coś, ale jest to w jakiś sposób czasochłonne po prostu. Mhm. Czy to jest trudne, czy to nie jest trudne, jest to czasochłonne.
2: No dobra, to co, czekam na twój wywiad, twoją rozmowę. Rozmowę, bo to nie wywiad, to będzie rozmowa, mam nadzieję, z Kubą Mindelem.
3: Zobaczymy.
2: Kupię popcorn. Dobra, dzięki ci bardzo za...
3: Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia, że niestety, na szczęście nie znalazłem się w gronie najgłupszych podcastów w Polsce. Może po tej wizycie dopiero. Dobra.
3: Ja też bym się znalazł.
2: To był Paweł Paczul. Dziękuję, do zobaczenia.
3: Dziękuję bardzo. Melina Eski Rock.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas.

0: kiedy powiem sobie dość, zespół ONA. Mam nadzieję, że Państwo sobie nigdy dość nie mówią na myśl o wspominkowych, niedzielnych, kultowych historiach, które właśnie rozpoczynamy. Jarosław Bierajewicz, wróciłem z gór, 2 dni pozwoliły przeczyścić nieco łepetynę i z nową energią zapraszam Państwa na podróż w czasie. Do 18:00. Zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Far, Far Away z zespołu Slade. A my będziemy Far, Far Away w przyszłości, bo nawet w roku 46. Ale zanim do niego dojdziemy, to jeszcze styczeń roku 64 i rewolucja, jaka ogarnęła Zanzibar. To ona sprawiła, że możemy mówić o 5 września z jakimkolwiek pietyzmem. No bo gdyby nie ona, no to ten młody chłopak, którego mam na myśli, pewnie nie musiałby emigrować z rodzicami do rodziny w Anglii. Zostałby na tym Zanzibarze i o talencie przekonaliby się na przykład tylko uczniowie w szkole, w której by pracował. A może byłby sportowcem, bo przecież świetnie biegał i boksował, uwielbiał też ping-ponga. No ale ostatecznie po przeprowadzce do Anglii wygrała sztuka i muzyka. Rodzina Farocka znalazła w Anglii kąt u krewnych Feltham. No i tyle było dobrego, bo niestety po przeprowadzce o dobrych czasach musieli zapomnieć i młodzieniec musiał iść do pracy, by pomóc rodzicom. Pracował m.in. jako bagażowy na lotnisku Heathrow. A potem był kurs grafiki, ilustracji, szkoła, no i poznanie muzyków takich jak Jimi Hendrix, znaczy z płyt, bo osobiście chyba nie mieli się okazji poznać. Dokładnie 5 września roku 46, więc 80 lat temu na świat przyszedł Farrokh Bulsara na wspomnianym Zanzibarze, który w Anglii dał się już poznać lepiej jako Freddie Mercury.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: się teraz głośno zastanawiam, gdyby młodzież miała napisać podobną piosenkę jak załoga G hurtu, no i napisać w tekście o swoich ulubionych serialach animowanych, jakichś filmach, no to czy byłoby tak kultowo jak w tej piosence? Na pewno wybór byłby większy, ale myślę, że nasz mniejszy wybór przełożył się na mocniejsze wspomnienia i bardziej kultowe niż byłyby teraz. To oczywiście moje zdanie. Państwo mogą się z nim nie zgodzić. Za moment Joy Division.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Witold Szabłowski.
3: Bo ja nie wierzę w to, że można żyć i mieć dobrosąsiedzkie stosunki z trupami w szafie. Więc ja widziałem od początku, jak te trolle działają, jak ci wszyscy wołyń pamiętający, wiesz, gdzie wchodzisz w profil kogoś, kto wołyń pamięta i tam wiesz, i masz same kotki, pieski i antyukraiński
2: content,
3: nie? I gaśnice. I nagle się okazuje, że wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, skąd te posty są pisane.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe

0: rokowe nowości, najświeższe rokowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarok.pl. Strona dla ludzi roka.
1: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.

Unconditional zespołu Foo Fighters. A teraz o człowieku, którego wszyscy kojarzą głównie z zespołem Rage Against the Machine, w którym grał, no tak można założyć, do 2024, bo od 2 lat mniej więcej ani słowa nie ma o działalności kapeli, ale przecież po drodze robił bardzo różne inne ciekawe rzeczy, jak na przykład to, że nagrał partię perkusji na ostatni album studyjny Black Sabbath kilkanaście lat temu. Gdy Rage nie byli aktywni, brał udział w projekcie Prophets of Rage, czyli projekcie ze swoimi kumplami z Rage Against the Machine, a także Public Enemy i Cypress Hill. Brad Wilk był też w końcu przez kilka lat członkiem grupy Audioslave, czyli znowu supergrupy założonej wspólnie z kumplami z Rage Against the Machine, którzy połączyli siły z wokalistą Chrisem Cornellem. Fragment jego twórczości właśnie z Audioslave teraz pojawi się na antenie Eski Rock, a wszystko z okazji jego wczorajszych 58, jeśli dobrze liczę, urodzin.

0: You Could Be Mine. Piosenka, która do końca mojego życia będzie mi się kojarzyć z wiadomym filmem. Guns N' Roses na chwilę przed 15. A co w drugiej godzinie kultowych niedzielnych wspomnień? Między innymi o pewnym klasyku opowiadającym o domu uciech. Ale najpierw Państwo pozwolą. Pojawią się Queens of the Stone Age.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Eskarok.pl.
4: Eskarok.pl.
3: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
3: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas.

0: Ja też tak w sumie mogę zaśpiewać jak Grzegorz Markowski w tej piosence, bo też w sumie niewiele mogę Państwu dać poza tymi wspomnieniami, które tutaj organizuję na antenie Jeski Rock. Zespół Perfect, Westy Rock. Zanim wrócimy do przeszłości, to teraz jeszcze muzyka z 2026 roku. Beer McCreary w towarzystwie tłumu znakomitych muzyków w piosence Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Właśnie spółmios.
1: Weekend mam trochę więcej czasu i ze spokojem przeglądam sobie różne zagamarki, do których trafiam nieco rzadziej, jak na przykład stare listy przebojów, by odkryć głównie jakieś nieznane mi piosenki, które kiedyś przez ludzi były kochane, a dziś są nieco zapomniane. Ale ta, która była na szczycie Billboardu dokładnie 62 lata temu, wcale zapomnianą nie jest. A jej korzenie, o, to są prehistoryczne czasy wręcz. Sięgają początku XVII wieku. The Rising Sun, z tytułu tej piosenki zespołu The Animals, to nazwa Domu Uciech. I tematem ballady jest żal kobiety, która w takim domu sobie zmarnowała życie. Nie jest wprost powiedziane, że trudniła się prostytucją, ale bez wątpienia żyła w nieciekawym otoczeniu alkoholików, no i hazardzistów. I mimo tych złych przeżyć zamierza tam wrócić, do tego miejsca zwanego Rising Sun. Numer 1 amerykańskiej listy przebojów na początku września 1964 roku.

0: fajne to były lata. Nie mówię tu tylko o zespole Mysłowic, ale te 90. i początek XXI wieku przynosiły mnóstwo pięknych przebojów. Też w naszej polskiej rodzimej muzyce rockowej. Mysłowic i Sprzedawcy Marzeń. To za nami. A co jeszcze się wydarzy w tej godzinie? Wspomnienie zespołu Linkin Park, nie takie wcale odległe, ale najpierw The Offspring.
1: Reklama. Kawałki mojego życia.
2: Kawałki mojego życia.
1: To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.

Suede z piosenką z roku 2026. A teraz w kultowych historiach będzie piosenka, która ma 2 lata. Dziś rocznica wydania jej na singlu. I zaraz Państwo zrozumieją, że to już jest mimo wszystko, mimo tak krótkiego czasu, piosenka kultowa. Bo związana jest z historią utraty, najpierw wokalista, a potem pojawienia się nowego głosu w bardzo ważnym dla muzyki rockowej zespole. Linkin Park dokładnie 2 lata temu wydali pierwszy utwór bez frontmana Chestera Benningtona. Piosenka z Emily Armstrong nagrana, pierwszy singiel zespołu po wielkim powrocie. The Emptiness Machine.

0: który po prostu świetnie brzmi. Numer, który po latach naprawdę dobrze jest posłuchać, czy to w radiu, jak teraz w SC Rock, czy to na koncercie. To jest po prostu jedna z najważniejszych polskich rockowych piosenek XX wieku. 16 półmetek niedzielnych wspominek właśnie następuje. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem tu trochę posiedzi, a razem ze mną będzie w studiu za moment Joan Jett.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: głośno ostatnio o wykroczeniach różnego rodzaju kierowców w Polsce, no i też o wypadkach, nawet tych najbardziej tragicznych. W przypadku tych drugich karą to by być nie mogło, ale w przypadku drobnych wykroczeń drogowych słuchanie jakiejś dziwnej, pokręconej muzyki, jak to było z kanadyjską drogówką, już nie brzmi tak wcale najgorzej. Tylko, że ja akurat osobiście Nickelback do słuchania za karę bym nie wyznaczał, bo to jest całkiem przyjemna muzyka, jak Państwo słyszeli. How You Remind Me w SC Rock. A teraz będziemy na ulicach Meksyku, meksykańskiej stolicy, choć oczywiście za piosenkę Street of Dreams odpowiada zespół nie z Meksyku, tylko z Irlandii, U2. Street of Dreams.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Hard as a Rock, zespół AC/DC. Ja już chyba kiedyś Państwu mówiłem o tym, że studiowałem historię i w młodości lubiłem zaczytywać się w taką serię książek o II wojnie światowej. Seria Tygrys. Takie niewielkie broszurki opowiadające o różnych potyczkach w czasie II wojny światowej. Między innymi była taka, która opowiadała o styczniu roku 1944, gdy wojska alianckie, chcąc obejść umocnienie linii Gustawa, zorganizowali koło miejscowości Anzio desant. Taki desant, który na początku szedł zgodnie z planem, było dobre lądowanie, całkowite zaskoczenie Niemców, no i nadzieja na szybki marsz na Rzym. No ale potem w ciągu kolejnych dni sprawna operacja przeistoczyła się w czteromiesięczną w sumie wojnę pozycyjną. Zabrała życie wielu żołnierzy, w tym Erika Fletchera Watersa, ojca kilkumiesięcznego wtedy Rogera Watersa, przyszłego lidera Pink Floyd. Pan Roger Waters przyszedł na świat, kiedy tata żył, no raczej to logiczne, 6 września roku 43. I jeśli dobrze wszystko policzyłem, to ma dzisiaj 83. urodziny.

0: Hej w towarzystwie Edyty Bartosiewicz, bo to jej głos też tu się pojawia w tej piosence, Moja i Twoja Nadzieja. A pani Edyta jesień spędzi głównie w telewizji, pracując jako juror, a to się mówi chyba też trener, w pewnym programie szukającym talentów muzycznych. Powodzenia pani Edyto, trzymamy kciuki. Every you, every me, za moment Placebo.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku.
4: Mistrzostwa Europy.
3: Tak, bo to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

Rejoice i Def Leppard. Na ostatni rok o wiśnie miałem okazję spotkać się z zespołem Jam. Nie zostało tam już wiele oryginalnych muzyków ze składu. Ben Otręba jest chory ostatnio, Ryszka Ridla nie ma, wiadomo, od roku 94. Wypotrywałem też podświadomie, pamiętając doskonale zdjęcia zespołu Jam z lat 90. Pawła Bergera. Klawiszowiec zespołu umierał ponad 20 lat temu w katastrofie drogowej na autostradzie. No to była też rzeczywiście rzecz straszna, bo miał zaledwie 54 lata. Ale gdyby żył, to dziś miałby tych lat 76. Wysyłamy mu te życzenia urodzinowe gdzieś hen hen wysoko w niebo.

0: Piosenka, która jest piosenką erotyczną. Tak przynajmniej twierdzi Courtney Love, która opowiadała kiedyś, że to o jej intymnej części ciała napisał Kurt Cobain. I zdania nie zamierza zmienić. 17. ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii przed nami. Będziemy opowiadać i wspominać pewną irlandzką wokalistkę, która miałaby dziś urodziny. Niestety już ich nie obchodzi, ale najpierw Steppenwolf.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: zanim poznałem zespół The Clash i ich przeboje, byłem święcie przekonany, że Cypress Hill wymyślili świetny beat sami z siebie. A potem okazało się, że pożyczyli trochę dużo z numeru Guns of Brixton. Cypress Hill, What's Your Number, Westerok. A teraz The Rolling Stones, którzy też pożyczyli piosenkę. Całość, trochę ją przerabiając w stylu stonesowym. You know I'm no good.
1: Ten kawałek

Mars i Madness w SC Rock. A teraz przenosimy się w czasie i trochę w miejscu. Wędrujemy na Zieloną Wyspę, o której dzisiaj już trochę mówiliśmy. Irlandia była miejscem, w którym 55 lat temu przyszła na świat Dolores O'Riordan, czyli wokalistka zespołu The Cranberries, jedna z najpopularniejszych, najbardziej oryginalnych piosenkarek irlandzkich, też postać z lat 90., która się z tamtą dekadą po prostu znakomicie kojarzy. Wulkan energii na scenie, zadzior w głosie, różne sceniczne wcielenia fryzury, lubiła je zmieniać, no ale poza sceną jej życie było jednak inne. Bo miała dramaty, z którymi musiała się zmagać, a te wyszły na światło dzienne w roku 2013, gdy w wywiadach opowiadała, przyznając, że była molestowana jako kilkulatka. No i przez swoje życie też w wyniku tych problemów próbowała popełnić samobójstwo. Nie popełniała go przez długi czas, aż skończyło się jej życie kilka lat temu i już nigdy z nami Dolores nie będzie. A gdyby była, miałaby dzisiaj 55. urodziny.

0: Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność, czyli zespół Bogdana Łyszkiewicza, tego, o którym mówiło się, że jest polskim Johnem Lennonem, bo faktycznie i te okulary, i fryzury, to wszystko przypominało lidera The Beatles. Gdyby żył, miałby w czwartek urodziny, no ale wiadomo, że już ich od dawna nie obchodzi. Podobnie jak Joe Ramone, który pojawi się za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w S-Rock.
2: Nerwowe kawy, niekończące się wiadomości czy romantyczne spacery. Randki wywołują ogrom emocji, ale niezależnie od nich dobrze wiedzieć, dlaczego na nie chodzimy i czego szukamy.
3: Najważniejsze, żeby po prostu powiedzieć: jestem taki, jestem taka, lubię to, lubię tamto. Wierzę w to, że z taką autentycznością naprawdę jesteś.

0: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
1: W każdą sobotę o 7:00 Esterok.
0: W Esterok.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
0: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: My name is Gary Clark Jr.
7: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski

Charlotte i Rejects w SC Rock. Wspominałem w tej godzinie Dolores O'Riordan, która miałaby dzisiaj 55. urodziny. To rzeczywiście jedna z najważniejszych wokalistek lat 90., jeśli chodzi o muzykę rockową. Spokojnie mogłaby też obok niej stanąć Nina Persson, czyli wokalistka zespołu The Cardigans. Jest 3 lata młodsza od Dolores. I w odróżnieniu od Irlandki, te urodziny, które ma dzisiaj, obchodzi 52. Wszystkiego najlepszego. Love Fool.

0: Take Me Out zespołu Franz Ferdinand. Szkoci na koniec naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo Państwu uprzejmie dziękuję. Jarosław Sobierajewicz, to była wielka przyjemność, jak zwykle w niedzielę, spędzić tu razem z Wami te 4 godziny. I znowu przed 18 muszę powiedzieć, znikam, bo Ola Galant z gościem już za drzwiami studia. Drogowskazy za chwilę, Westerok. Do jutra.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka,
0: polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirog z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
1: witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirog. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.